0: To jest Super FM Szczecin.
1: Masz w sobie światła po same krańce ust.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Super FM na 97,5.
1: Enrique Iglesias.

Radio Super FM. Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: in capital letters.
1: Radio Super FM.
2: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: FM. 100% szczecińskie.
1: 100% szczecińskie.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Reklama. Halo Szczecin! Gotowi na małą, nieruchomościową rewolucję? W nowym Monopoly Szczecin możesz kupić wały Chrobrego albo wylądować w areszcie za deptanie krokusów na jasnych błoniach. Kupuj, handluj, targuj się jak na ryneczku pogodno i pokaż, kto tu naprawdę rządzi. Monopoly Szczecin, bo w tym mieście nawet plansza ma charakter. Nową edycję gry Monopoly Szczecin znajdziecie w Empiku i najlepszych sklepach w regionie. Złap swoje miasto już dziś! Grę poleca Radio Super FM.
1: I po reklamie.
2: To jest Super FM.
1: Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Dlaczego warto iść pod prąd? Nikt nie obiecywał nam, że życie będzie usłane płatkami róż. Ilokroć słyszymy te słowa, duch w nas opada, bo wiemy, że to prawda. Patrzymy na swoje życie i widzimy to jak na dłoni. Jezus powiedział, że jeśli ktoś chce pójść za Nim, musi wejść przez ciasną bramę i iść wąską drogą. Wiem, co myślisz, to brzmi fatalnie. To antyreklama. Tymczasem Jezus mówi tu po prostu, że nikt nie obiecywał nam stąpania po płatkach róż. I jaki pożytek z tego płynie? Na szczęście Jezus jest realistą. Wie, że życie może być ciężkie, a naśladowanie Go może je uczynić jeszcze cięższym, ponieważ będzie oznaczało, że idziemy pod prąd. Wszyscy inni, jakby się mogło wydawać, wędrują sobie wygodnie, równą drogą, a my musimy męczyć się na wąskiej i trudnej. Ale czy tak to naprawdę wygląda? Jezus nie zwraca uwagi na fajerwerki i inne atrakcje. On chce, abyśmy mieli życie, prawdziwe życie, obfite życie. Właśnie tam prowadzi ta trudna, wąska droga.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: świat bez miłości. Wyobraź sobie świat bez miłości. Jak mógłby on wyglądać? Niestety, ty i ja nie musimy się zbytnio mocno wysilać. Nie musimy patrzeć tak bardzo daleko od domu, aby zobaczyć, jak naprawdę wygląda świat bez miłości. Wojny, konflikty na poziomie politycznym, konflikty w naszym życiu. Są też ludzie, którzy idą przez całe życie pytając, co będę z tego miał. Niektórzy z najmądrzejszych ludzi, których znałem, niektórzy z najbardziej utalentowanych, kreatywnych i utalentowanych ludzi byli całkowicie nie do wytrzymania. Ponieważ bez miłości ich kreatywność, utalentowanie nie miały znaczenia. Więc kiedy każdego ranka wychodzisz z domu, żeby zająć się swoimi obowiązkami, jakie pytanie sobie zadajesz? Co będę z tego miał? Czy co mogę dziś zrobić dla innych? Nasze nastawienie każdego dnia ma bezpośrednie przełożenie na ilość miłości w naszym zakątku świata.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Nie oszukuj się. Moim zdaniem najgorsza, najsmutniejsza choroba, na jaką możemy cierpieć, to samo oszukiwanie się. Dlaczego? Bo samo oszustwo to potężna siła działająca w naszym sercu. To wielka siła, której szatan używa, by nie dopuścić, abyśmy otrzymywali to, co Jezus ma dla nas i stali się tym, czym Bóg pragnie, byśmy byli. Ale łatwo mówić, trudniej zrobić. Ludzie nie tylko słuchają tego, co mówimy, ile patrzą na to, co robimy. Stare powiedzenie, że czyny mówią głośniej niż słowa, jest absolutnie prawdziwe. Nie inaczej podchodził do tego Jezus. Powiedział przecież w Ewangelii, nie każdy, który mówi mi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. To może brzmi trochę szorstko, ale przyznajcie sami, żeby przekonać się, czy coś jest prawdą, trzeba to przetestować. Tak więc mam następujące pytanie. Czy swoją wiarę w Jezusa traktujemy serio, czy też się oszukujemy?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Miłość jest cierpliwa, miłość jest łaskawa. Świat pędzi coraz szybciej. Chcielibyśmy, żeby tempo zwolniło, ale tak się nie dzieje. Jest tylko gorzej. I im szybciej i bardziej gorączkowo wszystko się dzieje, tym bardziej transakcyjne i bezosobowe stają się nasze relacje. Czy zauważyłeś, jak mało obecnie czasu poświęcamy na budowanie relacji? Większość z nas jest, szczerze mówiąc, po prostu zbyt zajęta. Długie dojazdy do pracy, rzesze ludzi, presja. I nawet jeśli nie żyjesz w tego typu środowisku, wygląda na to, że im bardziej jesteśmy połączeni, dysponując dzisiejszą technologią na wyciągnięcie ręki, tym płytsze stają się nasze relacje. A kiedy tak się dzieje, stajemy się niecierpliwi. W tym naszym pośpiechu wystarczy, że ludzie nie ruszają się wystarczająco szybko, nie robią tego, co chcemy, czego od nich oczekujemy i niecierpliwimy się. Znasz tę minę zniecierpliwienia. Sprawia ona, że ludzie wyglądają, że my wyglądamy na zrzędliwych. Oto zdanie do przemyślenia. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa. Pomyśl o tym przez chwilę.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: cudotwórcza siła. Cuda zdarzają się dziś rzadko. Mam na myśli te oczywiste, nadzwyczajne, nie budzące wątpliwości. Cuda w naszym własnym życiu. Ciekawe, dlaczego tak jest. Czy Bóg przestał je czynić? A może ty i ja czujemy się tak bezpiecznie w naszym codziennym życiu, że przestaliśmy odczuwać potrzebę cudów i utraciliśmy wiarę w cudotwórczą moc Jezusa? No bo przyznajmy sami, kiedy ostatnio prosiliśmy Boga o nadzwyczajną interwencję w naszym życiu? Taką, która wszystko zmienia. Bardzo lubię historię opisaną w rozdziale 8 Ewangelii Mateusza o trędowatym, który przyszedł do Jezusa i prosił Go o cud. Ten człowiek był wyrzutkiem społecznym, był chory, zrozpaczony i zwrócił się do Jezusa z niezwykłą wiarą. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Podjął wielkie ryzyko. To, co zrobił, było wbrew prawu. Trędowaci nie mogli przebywać wśród ludzi zdrowych. Ale Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: chcę, bądź oczyszczony. Jaki stąd dla nas płynie wniosek?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Reklama.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: I po reklamie.
2: Jest ósma. Wiadomości Super FM.
3: Fałszywy alarm w mieszkaniu prezydenta. Premier zwołuje spotkanie służb. Paweł Pawlikowski dostał Złotą Palmę w Cannes za film Ojczyzna. Najlepsi na świecie koszykarze 3x3 za tydzień przyjadą do Warszawy.
0: Super FM. Wiadomości.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Właśnie teraz w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa powinna się rozpoczynać odprawa premiera Donalda Tuska z ministrami i służbami. Dotyczy wczorajszego fałszywego zgłoszenia o pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wieczorem pod nieobecność domowników służby wyważyły drzwi. Sprawę śledzi Cezary Jaszczyk.
4: Z pewnością wiemy, że to nie pierwsza taka sytuacja, jeśli chodzi o polityków prawicy. Fałszywe zgłoszenia, które stawiały służby na nogi, dotyczyły też prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, czy byłego szefa BBN-u Sławomira Cenckiewicza. Podobne rzeczy dzieją się w przypadku pracowników stacji Republika. Premier Donald Tusk stwierdził, że mamy do czynienia z sabotażystami, a państwo użyje wszystkich dostępnych metod, by ich wyłapać. Dwa zgłoszenia dotyczące mieszkania Karola Nawrockiego wpłynęły wczoraj o 19.30. Tuż po 22.00 zwołano pilną naradę ministra spraw wewnętrznych z szefami służb. Marcin Kierwiński rozmawiał też z szefem gabinetu prezydenta.
3: Paweł Pawlikowski dostał nagrodę filmową w Cannes. Odebrał statuetkę za reżyserię filmu Ojczyzna. To opowieść o relacjach niemieckiego pisarza Thomasa Manna z jego dziećmi. To już druga Złota Palma Pawlikowskiego. W 2018 dostał nagrodę za reżyserię filmu Zimna Wojna. W większości korzystamy z systemu kaucyjnego, ale prawie połowa z nas spotkała się z problemem przy butelkomacie. Na przykład nie chciał przyjąć puszki czy butelki. System powinien działać lepiej, ocenia Paweł Pomian ze stowarzyszenia EkoUnia, które przeprowadziło to badanie rynku.
5: No to właśnie trzeba ten system teraz dostosować do tego, z jaką ochotą Polacy korzystają z tego systemu. Bardzo ważny jest też postulat taki, żeby rozszerzyć system kaucyjny o kolejne typy opakowań. Mamy olbrzymi problem z małpkami, z tymi małymi opakowaniami po alkoholu.
3: Według tego badania 2/3 Polaków chce poszerzyć system kaucyjny o opakowania szklane. Najlepsi na świecie koszykarze 3x3 przyjadą do Warszawy. 1 czerwca u stóp Pałacu Kultury odbędą się Mistrzostwa Świata w tej odmianie koszykówki. Koszykarskie mistrzostwa potrwają tydzień. W gronie uczestników znajdą się oczywiście żeńska i męska reprezentacja Polski.
2: Niedziela z Radiem Super FM.
6: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
2: Barbara Gądek, dzień dobry, czas na kulturalny przewodnik poniedzieli w Szczecinie. Muzycznie dzień rozpocznie finał cyklu Niedzielne poranki wokalne w Pałacu pod Globusem. Koncert pod tytułem Majowe Trele rozpocznie się o 12. Na scenie pojawi się wyjątkowo liczna grupa chińskich śpiewaków oraz studenci kierunku wokalno-aktorskiego. W programie arie operowe, operetkowe i pieśni kompozytorów z całego świata. Wstęp jest bezpłatny. Także w południe w Zamku Książąt Pomorskich rozpocznie się niedzielny koncert południowy w ramach 17. Międzynarodowego Festiwalu Saksofonowego. Usłyszycie muzykę kameralną i utwory wybitnych saksofonistów różnych pokoleń. Wieczorem Teatr Kana zaprosi na spektakl Projekt Matka. To mocna opowieść rozprawiająca się z mitami dotyczącymi macierzyństwa. Początek przedstawienia o 19:00. Spektakl będzie dostępny z napisami oraz tłumaczeniem na język niemiecki i angielski. W tym samym czasie Teatr Współczesny pokaże spektakl Trump, Królewski Szlak. To teatralna podróż do Stanów Zjednoczonych i opowieść o pojedynku na popularność pomiędzy prezydentem Stanów Zjednoczonych a noblistką pisarką. A wcześniej, z kolei o 17:00 w Zamku Książąt Pomorskich zobaczycie thriller psychologiczny Idiota. To historia zadłużonego bohatera, która szybko zamienia się w niebezpieczną grę psychologiczną. Również o 17:00 Teatr Kameralny zaprasza na spektakl Wszystko przez hrabiego. Opowieść o przyjaźni, emocjach i relacjach międzyludzkich. Niedziela w Szczecinie upłynie też pod znakiem wspomnień, muzycznych spotkań i koncertów. Popołudnie warto rozpocząć w Starej Rzeźni, gdzie o 16:00 rozpocznie się Szwajowa Niedziela. To wydarzenie poświęcone pamięci Moniki Szwaji, pełne wspomnień, reportaży i spotkań z przyjaciółmi oraz czytelnikami tej pisarki. Wieczór uzupełni koncert legendarnej grupy Ryczące Dwudziestki. Wstęp jest bezpłatny. Godzinę później restauracja jachtowa zaprosi na koncert w rytmie Filipinek. W ramach cyklu Stołczyńskie Inspiracje usłyszycie największe przeboje tego kultowego zespołu. Poznacie historię grupy i klimat minionych dekad, także od strony mody i obyczajów tamtych lat. Wieczór przyniesie propozycję też dla melomanów. W Pałacu pod Globusem o 18:00 rozpocznie się koncert Wysokie C, przygotowany przez klasę śpiewu solowego Joanny Chorodko. W programie znajdą się pieśni i arie z oper i operetek, m.in. z Carmen, Fausta czy Zemsty Nietoperza. Wstęp bezpłatny. To były najważniejsze wydarzenia kulturalne na niedzielę.
0: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Niedziela z radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Castorama!
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie.
5: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
6: Nagranie strzelaniny pod Białym Domem opublikowano w internecie. Fałszywe alarmy to dywersja, mówi premier, zwołał odprawę służb. Nocna fiesta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie Mistrzostwo Polski.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy polskiego czasu napastnik otworzył ogień. Policja otoczyła teren i zastrzeliła mężczyznę. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania tego dramatycznego zdarzenia.
7: President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
6: Nie ma informacji o tym, by ktoś jeszcze oprócz napastnika zginął. Dziennikarze otrzymali polecenie ucieczki i schronienia się w sali konferencyjnej Białego Domu. Prezydent USA Donald Trump przebywał w tym czasie w Białym Domu. Prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. A co do Iranu, Trump zapowiedział, że omówi dziś ze swoimi współpracownikami irańską propozycję porozumienia pokojowego. Twierdzi, że to cytat, solidne 50-50. Czy będzie w stanie zrobić dobry interes, czy wysadzi ich w powietrze? Dyplomaci zarówno Iranu, jak i USA mówili wczoraj o postępach. Mówimy o dywersji, tak Donald Tusk nazwał fałszywe zgłoszenie o pożarze w mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wcześniej wiele podobnych fałszywych alarmów wzywano do mieszkań osób publicznych związanych z polityczną prawicą. Premier zwołał odprawę rządu i służb. Charytatywny influencer Łatwo Gang przejechał już rowerem 500 kilometrów. Jedzie z Zakopanego do Gdańska. Piotr Artur Hanke, bo tak się nazywa, w ciągu 39 godzin jazdy zebrał już 11 milionów złotych na leczenie chorego dziecka. Organizatorzy zbiórki podkreślają, że pieniądze przeznaczone są na terapię genową dla chłopca, której koszt wynosi około 15 milionów. Poznań nie spał tej nocy. Kibice Lecha świętowali drugie z rzędu Mistrzostwo Polski. Oddajemy głos kibicom kolejorza.
8: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć, więc jestem przeszczęśliwa.
9: Dzisiaj się bawimy.
10: To jest dla nas ważne. No.
11: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne. Cieszę się, że mogłem być częścią tego wszystkiego.
6: Lech został mistrzem po raz 10 w historii.
5: Niedziela z radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

To jest Radio Super FM w Szczecinie na 97,5.

97,5 Super FM.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Niedziela z radiem Super FM. Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo. Please.

0: program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
2: Paweł Pawlikowski dostał nagrodę za reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Trzeba to szybko wyjaśnić, mówi premier po fali fałszywych alarmów pożarowych. Uwaga kierowcy, A1 między Łodzią a Piotrkowem zablokowana.
3: Super FM. Wiadomości.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Paweł Pawlikowski zdobył statuetkę za najlepszą reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Nagrodę przyniósł mu film Ojczyzna. Choć odnośnie do samej statuetki doszło do kuriozalnej sytuacji, o czym więcej znawczyni kina Grażyna Torbicka.
4: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określanej jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
2: W 2018 roku Pawlikowski również dostał nagrodę za reżyserię w Cannes za film Zimna wojna. Mamy do czynienia z kilkoma bardzo spektakularnymi prowokacjami, mówi premier. Donald Tusk zwołał nadzwyczajną naradę z ministrami i szefami służb po fałszywym zgłoszeniu o pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Straż wyważyła drzwi pod nieobecność domowników. Donald Tusk zaapelował o niewykorzystywanie sprawy do celów politycznych.
5: Tego typu zdarzenia to ostatnie jest szczególnie dotkliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, bo dla którego tutaj działa trzeba bardzo szybko, to narastająca fala spekulacji takich czysto politycznych i spiskowych.
2: To już kolejne tego typu fałszywe zgłoszenie w ostatnich dniach dotyczące polityków i dziennikarzy związanych z prawicą. Autostrada A1 jest całkowicie zablokowana pod Łodzią po czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba nie żyje, a trzy są ranne. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zamknięta między węzłami Tuszyn a Łódź Południe. Robert Lewandowski w najlepszy możliwy sposób pożegnał się z Barceloną. Strzelił gola w swoim ostatnim meczu. Wczoraj Barsa przegrała 1-3 z Walencją, ale i tak została mistrzem Hiszpanii, a to był 120 gol lewego dla Barcelony. Ciągle nie wiadomo, gdzie Lewandowski zagra w kolejnym sezonie. Plotki krążące w mediach mówią o przenosinach naszego snajpera do jednego z klubów w Arabii Saudyjskiej.
1: Niedziela z Radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin.

0: FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
3: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i asystans.
2: I to gdzie?
4: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: I po reklamie.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
7: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Niedziela jest pod znakiem muzyki, teatru i mocnych emocji. Już w południe dwa koncerty dla melomanów. W Pałacu pod Globusem finał niedzielnych poranków wokalnych, majowe trele z udziałem młodych śpiewaków z Chin i studentów kierunku wokalno-aktorskiego. W programie operowe i operetkowe przeboje, a wstęp bezpłatny. Równolegle w Zamku Książąt Pomorskich niedzielny koncert południowy w ramach Międzynarodowego Festiwalu Saksofonowego. Usłyszycie muzykę kameralną i saksofon w różnych odsłonach. Wieczorem teatralny repertuar zdominuje ważne tematy społeczne. Teatr Kana pokaże projekt Matka, bezkompromisowy spektakl o prawdziwym obliczu macierzyństwa. Także o 19:00 Teatr Współczesny zaprosi na Trump, Królewski Szlak, sceniczną opowieść o walce o uwagę i wpływy we współczesnym świecie. Wcześniej jednak o 17:00 w Zamku Książąt Pomorskich zobaczycie psychologiczny thriller Idiota. To historia eksperymentu, który szybko wymyka się spod kontroli. Na tę samą godzinę Teatr Kameralny przygotował spektakl Wszystko przez hrabiego, opowiadający o miłości, przyjaźni i ludzkich relacjach. Niedziela w Szczecinie upłynie też pod znakiem wspomnień, muzycznych spotkań i koncertów, które połączą różne epoki oraz style. Od sentymentalnych opowieści o Monice Szwaji przez operowe arie, aż po dawną muzykę i przeboje Filipinek. Popołudnie warto zacząć w Starej Rzeźni, gdzie o 16:00 rozpocznie się Szwajowa Niedziela. To wydarzenie poświęcone pamięci Moniki Szwaji, pełne wspomnień, reportaży i spotkań z przyjaciółmi i czytelnikami pisarki. Wieczór uzupełni koncert legendarnej grupy Ryczące 20. Wstęp jest bezpłatny. Godzinę później restauracja jachtowa zaprasza na koncert w rytmie Filipinek. W ramach cyklu Stołczyńskie Inspiracje usłyszycie największe przeboje kultowego zespołu, poznacie historię grupy i klimat minionych dekad, także od strony mody i obyczajów tamtych lat. To były najważniejsze wydarzenia kulturalne w Szczecinie. Udanej niedzieli!
0: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Niedziela z radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
2: Ewa Pajor, największą gwiazdą finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Lekarze zbadają ciało zmarłej w niejasnych okolicznościach 12-latki. Proboszcz miał okradać swoich parafian, usłyszał zarzuty.
3: Super FM. Wiadomości.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału. Zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia. Lekarze zbadają ciało zmarłej 12-letniej Eli z Krakowa. Dziecko było poszukiwane przez 2 dni. Wczoraj odnaleziono ciało dziewczynki w krakowskim Lesie Wolskim. Wstępne ustalenia policji nie wskazują na to, by ktoś przyczynił się do tragedii, ale więcej wyjaśnić może sekcja.
4: Od której wyników będzie tutaj zależało też prowadzone postępowanie?
2: Mówi Katarzyna Cisło z Małopolskiej Komendy. Jest akt oskarżenia w sprawie byłego proboszcza z Kozienic. Były duchowny jest podejrzewany o wyrządzenie parafii szkody majątkowej w wysokości 2 700 000 zł, a także o oszukanie kilkudziesięciu osób, głównie parafian, od których pożyczył ponad 1,5 mln zł na rzekome inwestycje. Były proboszcz nie przyznał się do winy, odmówił złożenia wyjaśnień. Grozi mu 10 lat więzienia. W Paryżu zaczyna się właśnie tenisowy Roland Garros, ulubiony turniej Igi Świątek. Iga dziś jeszcze nie zagra, ale wystąpią inne nasze zawodniczki, o czym więcej wysłannik do Paryża Przemysław Pozowski.
5: Dwie nasze zawodniczki kibice zobaczą dziś na kortach. Pierwszą Magdę Linet, która zagra z młodą, utalentowaną Czeszką Terezą Walentową, no a Magdalena French zmierzy się z Rumunką Eleną Gabrielą Ruzę. Iga Świątek jeszcze poczeka, ale Iga Świątek już spotkała się z mediami, no i chwaliła swojego nowego trenera.
6: Z Francisem super mi się pracuje.
5: A dziś wieczorem danie główne to mecz z udziałem Nowaka Dżokowicza, który dopiero co obchodził tutaj swoje 39. urodziny.
7: Grand Slams have been...
5: Wielkie szlemy to zawsze były dla mnie priorytety. Nie mogę się doczekać, by zacząć tu rywalizować. W turnieju głównym w Paryżu zagra 6 polskich zawodników, bo także Hubert Hurkacz, Kamil Majszak i Maja Chwalińska.
2: Mecz Magdy Linet powinien się zacząć około 13, a Magdaleny French między 15 a 16.
1: Niedziela z radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teraz elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku? Tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands. Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
10: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.
3: Niedziela z radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę.
3: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
4: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl Pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
5: O, teraz to widzę wyraźnie.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
1: I po reklamie.
7: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
8: Pierwsze deklaracje po rządowych rozmowach o fali fałszywych alarmów. Zmasowany atak na Kijów. Rosja użyła groźnej rakiety Orzesznik. Nagroda w Cannes dla Pawła Pawlikowskiego za reżyserię, a Złotą Palmę dostał film Fjord.
1: Super FM. Wiadomości.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkanie, do którego wczoraj wieczorem siłowo weszli strażacy po fałszywym zgłoszeniu o pożarze, nie należało do prezydenta, oświadczył rzecznik MSWiA. Jak tłumaczy Karolina Gałecka, to dlatego lokal nie był zabezpieczany przez służby ochrony państwa. Mieszkanie należy jednak do osoby z bliskiej rodziny prezydenta. Straż pożarna nie mogła zignorować wezwań, musiała działać, wyjaśnia sytuację rzecznik Gałecka.
9: Były to dwa zgłoszenia dotyczące jednego adresu, w związku z tym służby zgodnie z kompetencjami niezwłocznie podejmują działania i interwencje w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
8: Wdrożyliśmy procedury dodatkowego sprawdzania zgłoszeń, przebudujemy cały system, podaje MSWiA po odprawie z udziałem ministrów i szefów służb. Tymczasem rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz atakuje rząd po fali fałszywych alarmów. Skomentował na portalu X: przez kilkanaście dni rządzący nie potrafią odpowiednio zareagować. Dziś atakowane są osoby znane publicznie, za chwilę to zagrożenie może dopaść każdego, napisał Leśkiewicz. Premier Donald Tusk mówi o prowokacjach zagrażających bezpieczeństwu państwa. Zaapelował, by nie wykorzystywać tego w walce politycznej. Dodał, że rozmawiał w tej sprawie z prezydentem. Rosja użyła rakiet Orzesznik w zmasowanym ataku na Kijów. Zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 50 zostało rannych. Uderzono w większość dzielnic miasta, także w budynki mieszkalne. Władimir Zełenski poinformował, że Rosja użyła rakiety Orzesznik spadającej tak szybko, że praktycznie nie da się jej zestrzelić. Film Fjord Christiana Mungiu otrzymał Złotą Palmę dla najlepszego filmu na festiwalu w Cannes. Fjord to opowieść o dwóch rodzinach żyjących w małej wiosce w Norwegii. A przypominamy też, że nagrodę za najlepszą reżyserię zdobył Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Trwa znakomita seria koszykarzy New York Knicks. Wygrali 10. mecz z rzędu playoff NBA i są o krok od wielkiego finału. Wczoraj pewnie wygrali trzeci mecz z Cleveland Cavaliers 121-108. A na zachodzie obrońcy trofeum Oklahoma City Thunder prowadzą po 3 meczach z San Antonio Spurs 2-1.
7: Niedziela z Radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Super FM.
1: Super FM, 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Autopromocja. Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
7: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
8: Barbara Gądek, czas na kulturalny przewodnik po niedzieli w Szczecinie. Przy wałach Chrobrego cumuje niemiecki statek, na którym można zwiedzać interaktywną wystawę poświęconą medycynie przyszłości. Organizatorzy przygotowali 30 stanowisk prezentujących nowoczesne technologie i rozwiązania medyczne. Wystawa będzie dostępna do 18.30, także jutro. Wieczorem Teatr Kana zaprosi na spektakl Projekt Matka. To mocna opowieść rozprawiająca się z mitami dotyczącymi macierzyństwa. Początek przedstawienia o 19:00. Spektakl będzie dostępny z napisami oraz tłumaczeniem na język niemiecki i angielski. W tym samym czasie Teatr Współczesny pokaże spektakl Trump, Królewski Szlak. To teatralna podróż do Stanów Zjednoczonych i opowieść o pojedynku na popularność pomiędzy prezydentem Stanów Zjednoczonych a noblistką pisarką. A wcześniej, z kolei o 17:00 w Zamku Książąt Pomorskich zobaczycie thriller psychologiczny Idiota. To historia zadłużonego bohatera, która szybko zamienia się w niebezpieczną grę psychologiczną. Również o 17:00 Teatr Kameralny zaprasza na spektakl Wszystko przez hrabiego. Opowieść o przyjaźni, emocjach i relacjach międzyludzkich. Niedziela w Szczecinie upłynie też pod znakiem wspomnień, muzycznych spotkań i koncertów. Popołudnie warto rozpocząć w Starej Rzeźni, gdzie o 16:00 rozpocznie się Szwajowa Niedziela. To wydarzenie poświęcone pamięci Moniki Szwaji, pełne wspomnień, reportaży i spotkań z przyjaciółmi oraz czytelnikami tej pisarki. Wieczór uzupełni koncert legendarnej grupy Ryczące Dwudziestki. Wstęp jest bezpłatny. Godzinę później restauracja jachtowa zaprosi na koncert w rytmie Filipinek. W ramach cyklu Stołczyńskie Inspiracje usłyszycie największe przeboje tego kultowego zespołu. Poznacie historię grupy i klimat minionych dekad, także od strony mody i obyczajów tamtych lat. Wieczór przyniesie propozycje też dla melomanów. W Pałacu pod Globusem o 18:00 rozpocznie się koncert Wysokie C, przygotowany przez klasę śpiewu solowego Joanny Chorodko. W programie znajdą się pieśni i arie z oper i operetek, m.in. z Carmen, Fausta czy Zemsty Nietoperza. Wstęp bezpłatny. To były najważniejsze wydarzenia kulturalne na niedzielę.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
9: Niedziela z Radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
3: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
4: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor.kia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: I po reklamie.
11: Jest 13. Wiadomości Super FM.
12: Policja walczy z falą fałszywych alarmów, powołała do tego zespół. Strzelanina pod Białym Domem, opublikowano nagranie ze zdarzenia. W ciągu miesiąca cieśnina Ormus

0: ma być otwarta. To nieoficjalne szczegóły planu pokojowego na Bliskim Wschodzie.
1: Super FM. Wiadomości.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nasilają się fałszywe alarmy na policji, dlatego w Komendzie Głównej powołano specjalny zespół. Mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu godzin powiemy o efektach naszej pracy, przekazał komendant główny policji Marek Boroń.
2: Ta skala jest ogromna. Dzisiaj to jest taki pik, z którym się mierzymy, w związku z tym, że ktoś weryfikuje działania służb.
0: Każdego dnia policja podejmuje od 17 do 20 tysięcy interwencji. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy czasu polskiego doszło do wymiany ognia między napastnikiem a policją. Mężczyzna został zastrzelony. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania z chwili zdarzenia.
3: President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
0: Zginął napastnik, a jedna osoba została ranna. W Białym Domu był akurat Donald Trump. W tym czasie prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. Agencja Reutera podała tymczasem nieoficjalne szczegóły tego porozumienia. W ciągu 30 dni liczba statków przepływających przez cieśninę Ormus ma wrócić do poziomu sprzed wojny. Kluczowa dla światowego transportu ropy cieśnina jest blokowana od marca. Powoduje to kryzys energetyczny na świecie i wzrastającą inflację. Od poniedziałku do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych. Zaczął się remont. Do schroniska nad Morskie Oko można dojść alternatywną trasą przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Wangsmundzką Rówień. Na pewno w każdym razie nie można wjeżdżać samochodem nad Morskie Oko. Ukraiński influencer, który wjechał tam ekstrawaganckim sportowym samochodem, robił sobie zdjęcia, zostanie surowo ukarany. Ma dostać zakaz pobytu w Polsce na 5 lat. Kilkadziesiąt tysięcy kibiców świętowało w stolicy Wielkopolski mistrzostwo wywalczone przez piłkarzy Lecha. Zabawa zaczęła się krótko po ostatnim meczu ligowym z Wisłą Płock na Enea Stadionie, a potem przeniosła się na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Kolejorz wywalczył 10. tytuł w historii.

0: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Gdyby ktoś nigdy wcześniej nie widział norweskiego święta narodowego i przypadkiem znalazł się tam 17 maja, tak, to właśnie było wczoraj, mógłby przez chwilę pomyśleć, no, że trafił na ogromny festiwal, rodzinny piknik albo jakąś taką paradę dzieci. No, ulice pełne ludzi, tysiące flag, muzyka, śmiech, orkiestry, również odświętnie ubrani mieszkańcy. No a potem pojawia się pytanie, a gdzie są wojskowe defilady, jakieś oficjalne uroczystości? Nie ma, bo norweski 17 maja wygląda zupełnie inaczej niż większość świąt narodowych na całym świecie. Historia zaczyna się w 1814 roku, kiedy Europa właśnie podnosiła się po wojnach napoleońskich. Norwegia znajdowała się w bardzo nietypowej sytuacji. Przez ponad 400 lat była związana z Danią, ale po zakończeniu wojen mocarstwa postanowiły przekazać ją Szwecji. No, Norwegowie nie byli zachwyceni takim pomysłem i właśnie wtedy, 17 maja 1814 roku, w niewielkiej miejscowości Eidsvoll, grupa przedstawicieli kraju podpisała norweską konstytucję. Jedną z najstarszych obowiązujących konstytucji świata. Co ciekawe, Norwegia i tak weszła później w Unię ze Szwecją, ale ten dzień pozostał symbolem czegoś znacznie większego. Marzenia o własnym państwie, własnej tożsamości. No, najciekawsze jest to, jak Norwegowie postanowili świętować. No bo zamiast eksponować głównie siłę państwa, postawili na ludzi. No i przede wszystkim na dzieci. To właśnie dzieci są głównymi bohaterami tego dnia. W całym kraju organizowane są ogromne pochody szkolne, zwane barnetog. Dzieci maszerują ulicami z flagami, śpiewają.

0: przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Każdy region ma własne wzory, ma własne kolory, hafty. Znawcy nawet potrafią po stroju rozpoznać, skąd pochodzi dana osoba. No więc ten 17 maja pokazuje coś bardzo ciekawego o Norwegii. Pokazuje, że patriotyzm nie musi być głośny, wojskowy, pompatyczny, ale może wyglądać inaczej. Może być świętem ludzi, rodzin, dzieci, wspólnej radości. No i może właśnie dlatego dla wielu Norwegów nie jest to po prostu dzień wolny od pracy, ale jest to dzień, w którym cała Norwegia wychodzi na ulicę i mówi: to jest nasza opowieść. Pięknie to wygląda i już za rok będziemy mogli znowu o tym samym święcie poopowiadać. A tymczasem do usłyszenia, miłego dnia, cześć.
1: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: W Radiu Super FM zaprasza Tomasz Duda.
1: Amalfi, no nie jest zwykłym nadmorskim miasteczkiem. Jest miastem, które wygląda trochę tak, jakby ktoś postanowił sprawdzić, czy da się przykleić domy do pionowych skał. No, białe budynki wspinają się po stromych zboczach, schody zastępują ulice. Między górami i Morzem Tyreńskim pozostawiono zaledwie niewielki fragment przestrzeni na to codzienne życie. Dzisiejsza pocztówka dotarła do mnie od kolegi Zbyszka, który wraz z grupą turystów winiarskich Szczecińskiej Akademii Enologicznej przemierzał południowe Włochy. No i trudno lepszego posłańca dla tej historii, bo Amalfi to miejsce, gdzie opowieść o krajobrazie bardzo szybko staje się także opowieścią o smakach, o tarasach pełnych cytryn, o winie, o ludziach, którzy od wieków próbują oswoić przestrzeń wyglądającą momentami tak, jakby natura miała wyjątkowo fantazyjny dzień. Także dzięki Zbyszku za kartkę. No więc o dzisiaj, o Amalfi, miejscowości, która kojarzy się głównie z jednym z najpiękniejszych wybrzeży Europy, ale mało kto pamięta, że przez pewien czas było ono potęgą i to naprawdę dużą. W IX-X wieku Amalfi było jedną z czterech wielkich republik morskich Italii, obok Pizy, Genui, Wenecji. Tak, tak, tego niewielkiego miasta nie należy wyobrażać sobie oczywiście jako spokojnego kurortu. Było ono kiedyś morskim graczem, którego statki pływały po całym Morzu Śródziemnym. Docierały do Afryki Północnej, docierały do Bliskiego Wschodu. Mieszkańcy Amalfi stworzyli nawet własny kodeks prawa morskiego, czyli Tabula Amalfitana. Dla średniowiecznych kupców był to jeden z najważniejszych zbiorów zasad żeglugi i handlu. Można powiedzieć, że zanim powstały współczesne regulacje morskie, to tutaj próbowano uporządkować świat statków, kupców i portów. Z Amalfi związana jest także jedna z najpopularniejszych włoskich historii dotyczących kompasu. Według miejscowej tradycji urządzenie udoskonalił Flavio Gioia, mieszkaniec miasta. Historycy do dziś spierają się, czy rzeczywiście tak było, ale mieszkańcy Amalfi nie mają większych wątpliwości. W centrum miasta stoi nawet jego pomnik. Czasem lokalne legendy są po prostu zbyt piękne, żeby całkowicie z nich rezygnować, ale ta doskonale wpisuje się w ten krajobraz kulturowy tego miejsca. No a Amalfi ma jeszcze jednego bohatera, cytrynę. I nie chodzi o zwykły owoc, bo tutejsze cytryny są ogromne, często wielkości ludzkiej dłoni. Rosną na tych stromych tarasach, budowanych na zboczach od setek lat. Wyobraźmy sobie tę pracę. No, kamień po kamieniu tworzono murki, które pozwalały utrzymać odrobinę ziemi na niemal pionowych stokach. Zresztą grupa Zbyszka podróżowała po regionie nieprzypadkowo. Południowe Włochy to przecież także kraina wina. W Kampanii rosną odmiany pamiętające jeszcze czasy starożytnych Rzymian. Fiano, Greco, Alianico. Niektóre winnice zakładane były na tarasach podobnych do tych właśnie cytrynowych, gdzie każdy zbiór wymaga ogromnej pracy człowieka. No a Amalfi przypomina, że krajobraz tutaj nie jest tylko ładnym widokiem, ale jest historią ludzi, którzy przez wieki uczyli się żyć pomiędzy górami a morzem. Do usłyszenia. Cześć.
0: Pocztówki z podróży w Radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.

0: Reklama.
1: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teraz elewacja. Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku, tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro.
0: I po reklamie. To jest Radio Super FM w Szczecinie.

0: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Dziś płyniemy do Karlshamn. Karlshamn od samego początku miał być takim nowym szwedzkim projektem. Potrzebowano dobrego portu i miejsca, które pomoże rozwinąć handel na południowym wybrzeżu Bałtyku. No i port rzeczywiście stał się sercem miasta. Więc do tego serca dzisiaj się udajemy za morze. Sama nazwa brzmi dostojnie, no i nie jest przypadkowa. Karlshamn oznacza dosłownie port Karola. Miasto otrzymało ją oczywiście na cześć króla Szwecji, Karola X Gustawa. Wcześniej miejscowość ta nazywała się Bodekul i była niewielką osadą, taką rybacką. Ale w XVII wieku Szwedzi uznali, że ten fragment wybrzeża Blekinge ma ogromny potencjał. Było to zresztą bardzo ciekawe tło historyczne, bo Blekinge przez długie stulecia należało przecież do Danii. Dopiero w 1658 roku, po podpisaniu traktatu w Roskilde, region stał się częścią Szwecji. Co ciekawe, przez wiele lat Karlshamn był jednym z ważniejszych ośrodków handlu tytoniem w Szwecji. Dziś może wydawać się to zaskakujące, bo przecież klimat Blekinge raczej nie kojarzy się z plantacjami tytoniu, a jednak sprowadzano go tutaj z różnych części świata, przetwarzano i produkowano słynny szwedzki tytoń do żucia, czyli snus. Miasto przez pewien czas wręcz pachniało nawet tytoniem. Karlshamn ma również bardzo szczególny związek z emigracją. W XIX wieku tysiące Szwedów opuszczały kraj i wyruszały do Ameryki. Wiele osób wsiadało na statki właśnie tutaj, w porcie w Karlshamn. Dla części mieszkańców była to ostatnia chwila spojrzenia na rodzinne wybrzeże Blekinge. Możemy sobie wyobrazić ten moment, gdzie niewielki port, walizki, taka niepewność, nadzieja, świadomość, że być może już nigdy nie zobaczy się domu. No i jest jeszcze jedna ciekawostka. W centrum Karlshamn stoi figura kobiety, patrzącej w stronę morza, nazywana Różą Karlshamn. Dla wielu mieszkańców stała się symbolem takiego oczekiwania, symbolem pożegnań. Niektórzy mówią, że przypomina kobiety wypatrujące statków wracających z morza. Inni widzą w niej symbol emigrantów, tych zostawiających rodzinne strony. A skoro jesteśmy przy morzu, Karlshamn skrywa też bardziej taką niezwykłą historię związaną z rosyjską marynarką wojenną. Bo w czasie wojny rosyjsko-japońskiej na początku XX wieku rosyjska flota zatrzymywała się właśnie tutaj, zanim ruszyła w swoją bardzo długą podróż na Daleki Wschód. No trudno wyobrazić sobie, że spokojny dziś port był przez chwilę miejscem przygotowań do jednej z najdłuższych wypraw wojennych tamtych czasów. Karlshamn jest więc trochę jak taki spokojny portowy pamiętnik. Tutaj mamy i królów, i duńskich, i szwedzkich, i historię tych obu krajów. Mamy tytoń, emigrantów, opowieści o dalekich podróżach. Te wszystkie elementy nadal tam istnieją. Warto pojechać i warto się o tym przekonać. Do usłyszenia, cześć.
3: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: W Radiu Super FM zaprasza Tomasz Duda.
1: Pomiędzy Irlandią a Wielką Brytanią, po środku Morza Irlandzkiego, leży miejsce dość niezwykłe. Miejsce, które wielu ludzi uważa za część Wielkiej Brytanii, choć formalnie nią nie jest. I już od tego zaczyna się opowieść o wyspie Man. Bo tutaj nawet geografia i polityka lubią chodzić własnymi drogami. Wyspa Man jest tak zwaną dependencją korony brytyjskiej. Nie należy do Zjednoczonego Królestwa, ma własny parlament, własne przepisy, własne znaczki pocztowe, a nawet własną walutę. Co więcej, miejscowy parlament, Tynwald, uznawany jest za jeden z najstarszych nieprzerwanie działających parlamentów świata. Jego historia sięga czasów wikingów i ponad 1000 lat wstecz. Gdy wiele państw Europy dopiero kształtowało swoje granice, tutaj ludzie już zbierali się, by debatować nad prawem. No skoro wspomnieliśmy o wikingach, ich ślady są na wyspie niemal wszędzie. Przez długi czas wyspa Man była częścią nordyckiego świata. No do dziś zachowały się kamienne krzyże z charakterystycznymi wikingskimi ornamentami. Miejscowa kultura przejęła wiele skandynawskich wpływów, nazw. Nawet język Manx, którym posługiwano się tutaj przez wieki, choć należy do grupy języków celtyckich, przesiąknięty jest również nordyckimi wpływami. Ale jeśli ktoś zapyta mieszkańców o najważniejsze stworzenia wyspy, wcale nie usłyszy o wikingach, ale usłyszy o wróżkach. Tak, tak. Na wyspie istnieje bardzo stary zwyczaj, związany z miejscem zwanym Fairy Bridge, czyli mostem wróżek. Każdy przejeżdżający lub przechodzący przez most powinien przywitać wróżki. No nie jest to żart ani atrakcja przygotowana dla turystów, wielu mieszkańców naprawdę przestrzega tej tradycji. Podobno zignorowanie wróżek może przynieść pecha. No i podobno zdarzały się sytuacje, kiedy kierowcy autobusów specjalnie zwalniali, by powiedzieć "Good morning, fairies". No, to jest bardzo ciekawe. Na wyspie Man folklor nigdy do końca nie odszedł do muzeów. Zawsze pozostał pomiędzy ludźmi. No, podobnie jest zresztą z kotami. Na świecie istnieje wyjątkowa rasa zwana kotem Manx. To kot, który praktycznie nie ma ogona albo ma go bardzo krótki. Według legendy ostatni kot wbiegł na pokład Arki Noego tak późno, że drzwi zamknęły mu ogon. Mniej baśniowa wersja mówi o mutacji genetycznej, która na izolowanej wyspie po prostu się utrwaliła. No ale przyznajmy, mieszkańcy zdecydowanie wolą opowieść tą pierwszą i my chyba też. A geograficznie? Geograficznie wyspa też potrafi zaskoczyć. Choć jej długość wynosi zaledwie około 50 km, znajdziemy tu skaliste wybrzeża, zielone doliny, najwyższy szczyt, tutaj Snaffell, jest taki, że przy dobrej pogodzie z jego wierzchołka mówi się, że można zobaczyć 7 królestw. Anglię, Szkocję, Walię, Irlandię, wyspę Man, niebo i morze. Taka ciekawa opowieść. No trudno powiedzieć, czy to geografia, poezja, czy też miejscowa fantazja, ale brzmi świetnie. Do usłyszenia. Cześć.
0: Pocztówki z podróży w Radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.

0: program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Kiedy myślimy o Finlandii, zwykle wyobrażamy sobie jeziora, sauny, lasy, no i język fiński. No a potem pojawia się Jakobstad i nagle okazuje się, że Finlandia lubi płatać geograficzne niespodzianki. Bo Jakobstad, po fińsku Pietarsaari, jest jednym z tych miejsc, które przypominają, że historia północy była znacznie bardziej skomplikowana, niż czasami wydaje się na pierwszy rzut oka. Miasto leży na zachodnim wybrzeżu Finlandii, nad Zatoką Botnicką, mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Wazą a Oulu. I choć znajduje się w Finlandii, bardzo często usłyszymy tutaj język szwedzki. Nie, to nie pomyłka. Przez ponad 600 lat Finlandia była częścią Szwecji, a zachodnie wybrzeże do dziś zachowało silną szwedzkojęzyczną tradycję. W Jakobstad szwedzki pozostaje dla wielu mieszkańców językiem po prostu codziennym. Miasto ma więc dwie nazwy, dwie tradycje językowe, trochę takie dwa światy funkcjonujące obok siebie. Samo Jakobstad powstało w XVII wieku za sprawą Ebba Brahe. To postać niezwykle ciekawa, no była jedną z najbardziej wpływowych kobiet w Szwecji, a według legend i historycznych opowieści także wielką miłością młodego króla Gustawa Adolfa. Losy potoczyły się jednak inaczej i zamiast królową została jedną z najważniejszych szwedzkich arystokratek. To właśnie jej mąż założył miasto, które nazwano na cześć Jakuba de la Gardie. Ale Jakobstad przez wieki był przede wszystkim miastem morza. W XIX wieku tutejszy port należał do ważniejszych na zachodnim wybrzeżu, w całej niemal w Finlandii tej części. Budowano tu statki, handlowano drewnem, smołą, produktami, które później trafiały do różnych części Europy. No co ciekawe, miejscowi armatorzy wysyłali swoje jednostki naprawdę daleko, nawet do Australii czy też Ameryki Południowej. No i do dziś można poczuć tę atmosferę dawnych morskich czasów. Bo jednym z najbardziej niezwykłych miejsc miejscowości jest stara dzielnica drewnianej zabudowy, zwana Skata. To jedna z najlepiej zachowanych takich drewnianych części miast w całej Finlandii. Wąskie uliczki, tu mamy kolorowe domy, no niewielkie podwórka, trochę wyglądają tak, jakby czas zatrzymał się gdzieś 150 lat temu. Jakobstad ma też swoją legendę, o morskich duchach. Dawni rybacy wierzyli, że podczas mglistych wieczorów na wodach Zatoki Botnickiej można dostrzec tajemnicze światła prowadzące łodzie na mielizny. No inni twierdzili, że to duchy zaginionych marynarzy, inni, że morskie istoty próbujące zwabić ludzi na skały. No i właśnie taki jest chyba Jakobstad. Trochę fiński, trochę szwedzki, trochę morski, trochę pograniczny. Miasto, które przypomina, że granice na mapach nie zawsze pokrywają się z granicami historii, codziennego życia, kultury. A na północy takie opowieści zdarzają się wyjątkowo często. Do usłyszenia. Cześć.
3: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Reklama.
1: Ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę.
2: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
3: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl Pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
1: O, teraz to widzę wyraźnie.
0: I po reklamie.
4: Jest 14. Wiadomości Super FM.
5: Reżyser Paweł Pawlikowski nagrodzony na festiwalu filmowym w Cannes. Rynek mieszkaniowy się ożywił, coraz więcej nowych inwestycji. Bartosz Zmarzlik, trzeci w żużlowym Grand Prix Czech.
0: Super FM. Wiadomości.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski film nagrodzony na słynnym festiwalu w Cannes. Paweł Pawlikowski dostał statuetkę za najlepszą reżyserię filmu Ojczyzna. Choć słowo dostał nie oddaje tego, co stało się na scenie, bo doszło do kuriozum. Opowie o tym znawczyni kina Grażyna Torbicka.
6: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określanej jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
5: Nagrody przyznane przez jury nie budzą kontrowersji, mówi Grażyna Torbicka.
6: Wczorajsza gala nie przyniosła dużych niespodzianek, a z radością stwierdzam, że sprawdziły się moje przewidywania co do filmów, wśród których rozdysponowane zostaną nagrody. Krystian Mundziu, rumuński reżyser, dostał Złotą Palmę za film Fjord, a odbierając nagrodę powiedział: zanim zaczniemy uczyć nasze dzieci, jak mają się zachowywać, spójrzmy na samych siebie.
5: Fjord to film o rumuńskiej rodzinie imigrantów w norweskiej wiosce. Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Kwietniowe dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Otodom. Studenci protestują przeciw rządowi w Serbii, żądają przedterminowych wyborów parlamentarnych. Tysiące osób zgromadziło się wczoraj w Belgradzie. Studenci i popierający ich obywatele oskarżają władze o korupcję i zaniedbania. Miały one doprowadzić 2 lata temu do katastrofy budowlanej w Nowym Sadzie. Zginęło wtedy 16 osób. Bartosz Zmarzlik zajął 3. miejsce w żużlowym Grand Prix w Pradze, drugiej eliminacji Mistrzostw Świata. Broniący tytułu Polak w finale przegrał z Duńczykiem Leonem Madsenem i Australijczykiem Bradym Kurtzem, ale objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix. Kolejne turnieje odbędą się 5 i 6 czerwca w Manchesterze.
0: Super FM.
4: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Nie strzelaj słowami. Wyobraź sobie rozmowę jak przestrzeń między dwojgiem ludzi. Na początku jest neutralna. I w pewnym momencie pojawia się pierwsze zdanie. Bo ty zawsze, jak była poprzednia osoba, powinnaś, a kto za to odpowiada? I to nie są już zwykłe słowa. To są strzały. Każde z nich niesie coś więcej niż treść. Ocenę, porównanie, wyższość, groźbę. I druga strona to czuje. Nie musi analizować. Czuje od razu. I wtedy rozmowa przestaje być rozmową. Zaczyna być reakcją. Obrona, tłumaczenie, kontratak albo zamknięcie. I bardzo często nie chodzi o temat, tylko o to, jak został podany. Bo można powiedzieć dokładnie to samo i wywołać zupełnie inny efekt. Zamiast, bo ty zawsze robisz to w ten sposób, można powiedzieć, zauważyłam, że to się powtarza i chcę to z tobą poukładać. Zamiast, powinnaś była to zrobić inaczej, można powiedzieć, zależy mi, żeby następnym razem wyglądało to tak. Treść zostaje, zmienia się kierunek, a to robi całą różnicę. Bo słowa mogą otwierać rozmowę albo ją zamykać. Spróbuj jeszcze raz. Zanim coś powiesz, sprawdź, czy to pomoże ci dotrzeć do celu. Czy tylko chcesz, żeby zabolało?
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu. Ja się

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz, nie szukaj motywacji. Usuń to, co ją blokuje. Wyobraź sobie, że siedzisz w samochodzie. Silnik działa, wciskasz gaz. A, auto nie jedzie. No to wciskasz mocniej. Jeszcze mocniej, więcej wysiłku, więcej energii. Tylko, że problem nie jest w gazie. Masz zaciągnięty hamulec ręczny. I dokładnie tak to wygląda czasami w pracy. Zespół powinien być bardziej zmotywowany. Ty powinna mieć więcej energii. Trzeba bardziej się postarać. Więc co robimy? Dokładamy gazu. Nowe cele, więcej zadań, więcej presji. A efekt jest niewielki albo krótkotrwały. Bo motywacja bardzo rzadko znika sama z siebie. Znacznie częściej co się blokuje. Niejasne oczekiwania, brak wpływu, przeciążenie, poczucie, że cokolwiek zrobię. I tak to nie ma znaczenia. I dopóki ten hamulec jest zaciągnięty, dokładanie gazu tylko zwiększa frustrację. Dlatego mniej chodzi o to, jak zmotywować, bardziej o to, co zatrzymuje. Co sprawia, że ktoś nie rusza? Co odbiera energię? Co powoduje, że ten ktoś myśli, że wysiłek nie ma sensu? Bo kiedy puścisz hamulec, auto samo zacznie jechać, bez dodatkowego nacisku. Spróbuj jeszcze raz, zanim dołożysz kolejne zadanie albo podniesiesz oczekiwania. Sprawdź, co w tej sytuacji trzyma hamulec.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska, więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. I po reklamie.
4: Tak gra Super FM.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Nie słuchaj deklaracji. Patrz na zachowania. Wyobraź sobie, że ktoś opowiada ci o drodze. Mówi, dokąd zmierza, jaką trasę wybiera, jak bardzo mu zależy. A potem patrzysz i widzisz, że idzie w zupełnie inną stronę. I czasami tak to wygląda u nas w zespołach. Zależy mi, zrobię to, poprawię się, ogarnę temat. I słowa bardzo dobrze brzmią, spójnie, przekonująco. I bardzo łatwo chcieć im zaufać. Bo deklaracje są wygodne, dają nadzieję, dają poczucie, że sprawa jest załatwiona. Tylko, że robota nie dzieje się w deklaracjach, tylko w zachowaniach, w tym, co ktoś zrobi następnego dnia, w tym, co dowozi, w tym, do czego wraca albo nie wraca. I to jest właśnie informacja. Nie o tym, co ktoś mówi, tylko o tym, co jest realne. Dlatego w pracy lidera ważne jest jedno przesunięcie. Mniej słuchania obietnic, więcej patrzenia na fakty. Nie po to, żeby oceniać, tylko po to, żeby zobaczyć jasno. Bo kiedy opierasz się na zachowaniach, znikają domysły, a zostają dane. I na nich można podejmować decyzje. Spróbuj jeszcze raz. Nie zatrzymuj się na tym, co ktoś mówi. Sprawdź, co z tego naprawdę robi.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Nie poprawiaj ludzi. Zobacz, co modelujesz. Wyobraź sobie, że wchodzisz do pokoju i ktoś podnosi głos. Ktoś odpowiada ostrzej, ktoś przyspiesza tempo i po chwili cała rozmowa wygląda już inaczej. Bo zachowania w zespole bardzo rzadko są przypadkowe. One się rozchodzą jak fala. Sposób mówienia, reagowania, radzenia sobie z napięciem. To wszystko jest obserwowane i powtarzane. Dlatego w pracy lidera jest jedna rzecz, o której łatwo zapomnieć. Ludzie nie uczą się głównie z tego, co mówisz. Uczą się z tego, co robisz. Jeśli w trudnej sytuacji podnosisz głos, to nie tylko rozwiązujesz problem. Pokazujesz, jak się w tym miejscu rozwiązuje problemy. Jeśli reagujesz presją, to nie tylko chwilowo przyspieszasz działanie. Uczysz, że presja jest sposobem działania. I wtedy bardzo trudno mieć pretensje, że ktoś zrobi dokładnie to samo, co ty. Nie dlatego, że jest trudny, tylko dlatego, że to widzi i uznaje to za normę. Dlatego zmiana w zespole bardzo rzadko zaczyna się od zespołu, zaczyna się od lidera, nie od deklaracji, od zachowania. Spróbuj jeszcze raz, zanim powiesz komuś, co ma zmienić. Sprawdź, czy nie widział tego wcześniej u ciebie.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Zobacz, czym naprawdę jest kultura w firmie. Wyobraź sobie, że wchodzisz do nowej firmy. Nikt nic nie tłumaczy, a mimo to jakoś szybko czujesz, jak się tu pracuje. Czy można się odezwać na spotkaniu? Czy lepiej siedzieć cicho? Czy błędy się ukrywa, czy się o nich mówi? Czy ludzie sobie pomagają, czy też każdy radzi sobie sam? Nikt ci tego nie musi mówić. Bardzo szybko już to wiesz. I właśnie to jest kultura organizacyjna. Nie hasła na ścianie, nie prezentacje dla nowych pracowników, tylko odpowiedź na jedno pytanie. Co się tu naprawdę robi na co dzień? Jak ludzie się zachowują, kiedy jest trudno? Jak reagują na presję? Co jest nagradzane, a co ignorowane? To są rzeczy, które ustawia każdy zespół i one mają bardzo konkretne skutki. Jeśli ludzie boją się odezwać, to problemy wychodzą za późno. Jeśli nie ma jasnych decyzji, to praca się rozciąga. Jeśli ważniejsze jest, żeby było spokojnie, niż żeby było dobrze, to jakość spada. Dlatego wyniki firmy nie biorą się tylko z planów. Biorą się z tego, jak ludzie działają każdego dnia. Spróbuj jeszcze raz. Jeśli chcesz zrozumieć, dlaczego coś działa albo nie działa, nie pytaj, co ta firma deklaruje. Zobacz, co ludzie robią, kiedy nikt nie patrzy.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Reklama.
1: Halo Szczecin! Gotowi na małą, nieruchomościową rewolucję? W nowym Monopoly Szczecin możesz kupić wały chrobrego albo wylądować w areszcie za deptanie krokusów na jasnych błoniach. Kupuj, handluj, targuj się jak na ryneczku pogodno i pokaż, kto tu naprawdę rządzi. Monopoly Szczecin, bo w tym mieście nawet plansza ma charakter. Nową edycję gry Monopoly Szczecin znajdziecie w Empiku i najlepszych sklepach w regionie. Złap swoje miasto już dziś! Grę poleca Radio Super FM.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: I po reklamie.
9: Jest 15. Wiadomości Super FM.
10: Sprawcy fałszywych alarmów zostaną ukarani, zapewnia MSWiA. Ukraiński influencer, który wjechał samochodem nad Morskie Oko, wyjechał z Polski. Powstanie nowoczesne centrum cyberbezpieczeństwa.
0: Super FM. Wiadomości.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jesteśmy na tropie autorów fikcyjnych alarmów zgłaszanych do służb, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wieczorem Straż Pożarna wyważyła drzwi w mieszkaniu rodziny Karola Nawrockiego, a powodem było właśnie zgłoszenie fałszywego pożaru i zagrożenie rzekome życia dzieci. Wiceminister Czesław Mroczek zwraca uwagę na to, że kilka dni temu powołano specjalny zespół do takich spraw. Dlatego apeluje o cierpliwość i obiecuje efekty.
11: Sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
10: Kancelaria Prezydenta i politycy Prawa i Sprawiedliwości nie czekają na obiecane rezultaty prac służb. Już teraz żądają dymisji odpowiedzialnych za nie ministrów. Ukraiński influencer, który wjechał sportowym samochodem nad Morskie Oko i chwalił się tym w internecie, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Cyberbezpieczeństwa powstanie w Warszawie. Będą tam pracować eksperci z Instytutu NASK. Nowe centrum to przede wszystkim nowoczesne laboratoria. Centrum zostanie uruchomione za 3 lata. Lech i Górnik zagrają w eliminacjach Ligi Mistrzów, a w pucharach zagrają także Jagiellonia, Raków i GKS. Skończył się sezon piłkarskiej Ekstraklasy, podsumuje go Błażej Kulesza.
12: Już drugi rok z rzędu, a 10 w historii, został piłkarskim mistrzem kraju. Feta poznańskich kibiców trwała długo, chociaż ostatni mecz Lech zremisował z Wisłą Płock 2-2.
13: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć. Jestem przeszczęśliwa.
14: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne.
12: Gra dobicie bramek w Zabrzu. Tam kibice oglądali ich aż 8. Górnik ostatecznie pokonał Radomiaka 6-2.
15: Tak mi się wydaje, że zasłużyliśmy to drugie miejsce.
12: Mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik. O krok od europejskich pucharów była Legia, która nie tak dawno broniła się jeszcze przed spadkiem, ale gol w innym meczu GKS-u Katowice zdobyty w doliczonym czasie gry sprawił, że sezon stołeczna ekipa kończy z niedosytem i na 6. miejscu.
10: Dodajmy jeszcze, że z Ekstraklasy spadły Lechia, Arka i Brugbet.
16: To jest Super FM.
9: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Niezły aparat w Radiu Super FM. Zaprasza Andrzej Kutys.
1: Witam w kolejnym wydaniu Niezłego Aparatu. Mam nadzieję, że noc muzeów przebiegła wam bardzo fajny sposób i dużo ciekawych zdjęć udało wam się zrobić. Oczywiście, o ile słuchacie tej audycji w dniu jej premiery, no to jesteśmy właśnie po weekendzie, po tej sobocie 16 maja, kiedy była noc muzeów. Ja o tym wspominałem, to była, myślę, świetna okazja do tego, żeby spróbować swoich sił w bardzo różnej fotografii, no przede wszystkim w tej fotoreporterskiej, czyli nastawionej na relacjonowanie tego wydarzenia, pokazywanie ludzi w nim uczestniczących, ale także przecież były różne wystawy, przecież można było robić zdjęcia ekspozycji, czy też nie wiem, jak Muzeum Techniki była parada starych samochodów, to również było, myślę, świetna okazja, żeby robić zdjęcia. To tylko wybrane przykłady naturalnie z tego, co można było zrobić. Mam nadzieję, że się bawiliście świetnie. Natomiast a propos zdjęć, nazwijmy to plenerowych, to cóż, po plenerze Niezłego Aparatu w ogrodach dendrologicznych Przelewice, w ogrodzie dendrologicznym Przelewice, no mało tych zdjęć przyszło, ale rozumiem, to jest też taka sytuacja. Wyjaśniając, jeżeli jeździmy na plener Niezłego Aparatu, to później to jest wasza decyzja, czy wysyłacie zdjęcia tutaj do mnie, czy też nie. No poczekam jeszcze, być może jeszcze będzie okazja, żeby o tych kadrach powiedzieć. Natomiast skoro już jest okazja, żeby na progu tego nowego tygodnia, o ile oczywiście słuchacie tej audycji w dniu jej premiery, a nie na przykład w podcastach, no więc wypada powiedzieć, że szykują się kolejne wydarzenia fotograficzne i mam nadzieję też, że na przykład Jacek Fiałkowski, który zaprasza na 55 lat twórczości swój benefis Książnicy Pomorskiej, to będzie się odbywać w najbliższy czwartek o godzinie 18, czyli 21 maja. No, mam nadzieję, że jeszcze Jacka Fiałkowskiego uda się wcześniej do Niezłego Aparatu zaprosić. Podobnie też, chociaż to już nieco później, bo na 30 maja również już możecie planować kolejne spotkanie w Altanie 1893 Przemysław Kucharski, Moja droga do fotografii, czyli spotkanie autorskie. To jeszcze nie ten weekend, tylko następny, ale już tak wam zajawiam. Zajrzyjcie na stronę Altany 1893 przy ulicy Bałuki. Warto sobie zaplanować. Naprawdę to są bardzo fajne spotkania. Pasjonaci fotografii naprawdę dobrze się tam bawią. Zresztą niedawno byłem w Altanie, nagrywałem jednego z gości, którego właśnie Andrzej Graba-Grabowiecki, prowadzący Altanę, zaprosił. Natomiast jeszcze wracając na chwilę, tak się zastanowiłem a propos plenerów Niezłego Aparatu. Jeżeli macie jakieś pomysły na jakieś miejsca, gdzie moglibyśmy pójść, no to dawajcie znać. ak@super.fm. Przypomnę, że te plenery są otwarte dla wszystkich chętnych, niezależnie od sprzętu i umiejętności. Być może macie jakieś takie pomysły na miejsca, które po prostu no, będą współgrały z waszymi oczekiwaniami. Fakt faktem też, że ten nasz wyjazd do Przelewic to też tak troszeczkę niefortunnie się złożyło, że były różne inne aktywności fotograficzne i część osób po prostu nie mogła wziąć udziału. Postaram się to następnym razem lepiej skoordynować. A tak czy owak, jesteśmy w kontakcie, słuchamy audycji o fotografii w Radiu Super FM i do usłyszenia w kolejnym programie.
0: Niezły aparat w Radiu Super FM.

0: Niezły aparat w Radiu Super FM. Zaprasza Andrzej Kutys.
1: W tym wydaniu Niezłego Aparatu wydarzenie bardzo bieżące, tak zaznaczę od razu na początku, bo na przykład przecież zdarza się, że odsłuchujecie tych programów chociażby na stronie super.fm w zakładce podcasty, no to jeżeli będziecie odsłuchiwali to z opóźnieniem, że tak powiem, no to już nie będzie okazji, żeby zagłosować, a można głosować w konkursie Grand Press Photo. To dosłownie ostatni dzień głosowania, zresztą taka informacja prasowa tutaj dotarła do naszej redakcji, bo dostajemy taki biletyn prasowy z fundacji z Grand Press Photo. To jest 22. ogólnopolski konkurs fotografii reporterskiej. Nagroda internautów. Ostatni dzień głosowania. Do 23.59 można zagłosować, zdecydować, do kogo trafi nagroda internautów. To jest o tyle ciekawe, że można głosować na zdjęcia dwójki artystów, fotografików, którzy są związani ze Szczecińską Akademią Sztuki. Zacznijmy może od Alberta Słowińskiego. Albert kiedyś był także gościem Niezłego Aparatu w Radiu Super FM. Przyznam szczerze, próbowałem się ostatnio z nim skontaktować, ale bardzo zajęty jest kłopot, żeby się złapać, że tak powiem. Studiuję na Akademii Sztuki i zdjęcia, które mi dokumentował przejście tajfunu na Tajwanie, ja już o tym wspominałem w Niezłym Aparacie, ponieważ to również jury Sony World Photography Awards zauważyło te prace i one również zostały nominowane w konkursie Grand Press Photo. Natomiast jest jeszcze studentka Akademii Sztuki, studentka Tomasza Lazara. Tomasz Lazar również nieraz w Niezłym Aparacie był. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja, żeby się spotkać i z tym utytułowanym już twórcą pochodzącym ze Szczecina porozmawiać. Natomiast studentka Akademii Sztuki ma aż dwie nominacje.

0: stację Wiktoria Kochaniak. Ja mam nadzieję, że Wiktoria jeszcze będzie okazja, żeby do niezłego aparatu zaprosić, bo nie mieliśmy jeszcze okazji ze sobą rozmawiać. Natomiast tak jak mówię, jeżeli słuchacie tej audycji na premierę, to jeszcze możecie zagłosować nagrodę Interautów Grand Press Photo. Myślę, że warto to zrobić. Czy na ich zdjęcia, czy na jakieś inne. Oczywiście sugerowałbym, czy też zwróciłbym waszą uwagę właśnie na ich pracę. Natomiast no, naturalnie można też popatrzeć, jak zdaniem jury tegorocznego konkursu przedstawia się fotografia prasowa właśnie w tym wydaniu Grand Press Photo.
1: Niezły aparat w Radiu Super FM.

0: Game over.
1: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: I po reklamie słuchasz Radia Super FM
4: na 97,5.

0: Niezły aparat w Radiu Super FM. Zaprasza Andrzej Kutys.
1: W tym wydaniu Niezłego aparatu będzie zaproszenie. Oczywiście, o ile słuchacie tej audycji w dniu jej premiery, ja lubię mówić o różnych aktualnościach, zapraszać na wydarzenia, które się dopiero odbędą, informując was o tym, żebyście zarezerwowali sobie czas na czwartek 21 maja, godzina 18, Książnica Pomorska, sala imienia Zbigniewa Herberta, prowadzenie Anna Kolmer, a to będzie benefis 55 lat twórczości. Zaprasza Jacek Fiałkowski. Jacek Fiałkowski, który jest ze mną dzisiaj w studiu. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Kiedy zerkniecie na stronę jafi.eu, to trochę o sobie. Aktywność fotograficzna od roku 68. Mnie szczególnie zainteresowała zakładka teatra. Też mam tutaj takie wydawnictwo, które Jacek przyniósł z Krawki. Fotografia teatralna. O tym będziesz opowiadał na tym benefisie? Tak się zastanowiłem.
2: To będzie benefis z okazji 55-lecia. W związku z tym przelecimy całe dorosłe życie. Także no, będzie o teatrze, będzie o działalności artystycznej, będzie może odrobinkę o działalności gospodarczej. No, 55 lat to dużo.
1: Sporo wątków. Zastanawiam się, podzielimy tę naszą rozmowę przynajmniej na kilka części, bo myślę, że w jednej się na pewno nie zmieścimy, w jednej audycji. Kiedy ja czasami zadaję takie pytanie, bo to kiedy się przegląda te właśnie swoje zdjęcia, przygotowuje się do takich benefisów, przeglądów, zaskoczyłeś sam siebie, przeglądając swoje zdjęcia? Może po latach niektóre odkryłeś?
2: Nie zaskoczyłem siebie, dlatego że cały czas mam jakby dostęp i cały czas
1: oglądam. A czasami człowiek zapomni, że jakieś zdjęcie zrobił.
2: Nie, ja nie? Jestem taki, że pamiętam to wszystko i
1: rozumiem.
2: Jeszcze pamiętam. I także no, myślę, że przegląd mojej twórczości mam na bieżąco.
1: To może inaczej. Jak przez te 55 lat to się wszystko pozmieniało? Nie mówię oczywiście tutaj o technicznej rewolucji, bo to już zostawmy. Wiadomo, był analog, jest cyfra. No teraz wchodzi w ogóle sztuczna inteligencja, ale to moglibyśmy długo dyskutować. Natomiast tak też z perspektywy tego twojego benefisu, jak się zastanawiałeś, tak, to przez 55 lat ta ewolucja, rewolucja, jak to wyglądało?
2: No to jest raczej ewolucja, bo to postępowało bardzo wolno. Ja nie jestem takim twórcą błyskotliwym, który potrafi wykonać jakieś tam dzieła sztuki w cudzysłowiu, a może nie w cudzysłowiu.
1: Ale w Związku Polskich Artystów Fotografików byłeś, no to już...
2: Właśnie byłem, ale nie jestem.
1: Dobrze, nie będziemy zgłębiać tego tematu, natomiast no, ale okej, okay. Jednak mi się wydaje, że niezależnie od wszystkiego, ja to często podkreślam, nieważne czy analog, czy cyfra, czy nie wiem, różne inne techniki, zdjęcie dzieli się po prostu na dobre i na złe. I kiedy tak przeglądałeś te swoje fotografie z tych 55 lat, kiedy przeglądałeś te zdjęcia teatralne, no to jak na siebie popatrzyłeś z tej perspektywy? Tak myślę o tym benefisie cały czas, na który słuchaczy zapraszamy.
2: No tak, mówisz tutaj o tej fotografii teatralnej. Rzeczywiście to było 20 lat, 250 spektakli sfotografowanych. To jest chyba dosyć dużo. Teatr się fotografuje teraz inaczej. Nawet miałem jakąś małą propozycję z pewnego teatru szczecińskiego, żebym może zrobił zdjęcia. Odmówiłem, dlatego że mnie nie interesuje piąty rząd, jakieś tam błąkanie się po kulisach, gdzieś podpatrywanie i tak dalej.
1: Rozumiem, czy kiedyś zdjęcia... chodziłeś normalnie na scenę, tak?
2: Tak, aha. Tak. To były reżyserowane zdjęcia od sytuacji po oświetlenie. Mieliśmy swobodę, wyprowadzaliśmy aktorów na zewnątrz, do miasta. Reżyserzy wtedy jakoś tak pozwalali nam pracować w taki sposób. To minęło, już nie wróci.
1: Dobrze, ale to wróci jeszcze ta rozmowa na antenie Radia Super FM w niezłym aparacie. Jacek Fiałkowski, przypominam, że w czwartek 21 maja o godzinie 18 w sali imienia Zbigniewa Herberta benefis 55-lecia twórczości tego szczecińskiego fotografika, który jest ze mną w studiu, i w kolejnym niezłym aparacie do tej rozmowy wrócimy.
0: Niezły aparat w Radiu Super FM.

0: biegnij.
1: Niezły aparat w Radiu Super FM. Zaprasza Andrzej Kutys.
2: Niezły aparat, rozmowa z Jackiem Fiałkowskim na okoliczność 55 lat twórczości i benefisu, który odbędzie się w momencie oczywiście, kiedy nagrywamy tę rozmowę, kiedy słuchacie jej w dniu premieru, bo może na przykład w podcastach, no to ten benefis jest zaplanowany 21 maja o godzinie 18 w sali imienia Zbigniewa Herberta w szczecińskiej Książnicy Pomorskiej. Jak najbardziej zapraszamy. Jacek Fiałkowski jest ze mną. Rozmawialiśmy o fotografii teatralnej, że teraz to już nie pozwalają wchodzić z aparatem na scenę, ale też kiedy mówiliśmy o twojej twórczości, o tej drodze 55 latach, mówiłeś też, użyłeś takiego sformułowania działalność gospodarcza, czyli jak rozumiem zdjęcia reklamowe, coś takiego, to też chyba troszeczkę już inna jest fotografia niż kiedyś była. No to teraz już w ogóle sztuczna inteligencja wkroczyła.
3: No ja nie wiem, czy sztuczna inteligencja zastąpi dobrego warsztatowca, ale na pewno będzie pomocna, jest pomocna już. No oczywiście jak ja pracowałem jako firma, to no, nie było po pierwsze tej sztucznej, po drugie trzeba było fizycznie wszystko wykonać, od fotografii po projekt na przykład folderu, katalogu, jak dla jakiejś firmy. To był czas dla mnie, gdzie mogłem się naprawdę sporo nowych rzeczy nauczyć. Nie chciałbym wracać już do działalności gospodarczej.
2: To już nie te czasy, ale tak, rozumiem, że to też takie ćwiczenie warsztatowe, prawda?
3: Właśnie o to chodzi. To naprawdę polecam, bo takie są wyzwania, że nieraz człowiek nie wie,
2: jak do tego podejść.
3: Jak podejść do tego, tak.
2: Ja się śmieję, tak odchodząc za moment fotografii, na przykład w pracy radiowca, takim świetnym ćwiczeniem warsztatowym jest prognoza pogody. Codziennie mówisz to samo, a przecież trzeba to powiedzieć każdym razem inaczej.
3: Tak. No właśnie.
2: Coś w tym stylu,
3: zawsze,
2: prawda?
3: Zawsze te parę stopni się zmienia.
2: Tak,
3: i chmurki
2: tak.
3: Też.
2: No ale co do zasady mówisz o tym samym, a jednak trzeba inaczej. Ale wracając oczywiście do benefisu, który odbędzie się no, w momencie, kiedy nagrywamy to dzisiaj, 21 w czwartek o godzinie 18. Czymś zaskoczysz? Możemy uchylić rąbka tajemnicy?
3: No ja myślę, że prowadząca Anna Kolmer
2: zaskoczy.
3: Zaskoczy, bo ja wszystkiego nie wiem, co tam będzie.
2: A rozumiem, są niespodzianki przygotowane.
3: No, tak powiem.
2: A będziesz też zdjęcia pokazywał na jakimś dużym ekranie, to jest jakaś przygotowana prezentacja?
3: Będą wyświetlane. Ja się oprę tutaj na mojej stronie internetowej, bo stwierdziłem, że tam jest
2: jafi.eu. Od razu zerknąłem, chociaż mówię, no na przykład, bo pytałem Jacka jeszcze przed wejściem do studia, czy ta strona jest aktualizowana, bo na przykład to ostatnie zdjęcie teatralne to jest 81, ale już portrety nie doskonałe, jak wchodzę, to rzeczywiście 2025, więc rozumiem, że cały czas coś tam wrzucasz, publikujesz nowego.
3: Przechodząc na emeryturę...
2: jest więcej czasu.
3: 10 lat temu postanowiłem wrócić do działalności artystycznej. Bo właśnie tego mi w tej działalności gospodarczej bardzo brakowało. Po prostu nie było czasu na takie tam własne działania.
2: No to jak kiedyś z Tomkiem Sikorą rozmawiałem, po to się robi te działania gospodarcze, żeby później mieć czas na działania artystyczne, czy też pieniądze na działania artystyczne, więc tak, to mniej więcej tak wygląda. A skoro mówimy o tej twojej emeryturze i działalności artystycznej, to jest też nowy projekt, o którym porozmawiamy w kolejnym wydaniu Niezłego Aparatu, czyli Jacek zostaje w studiu, a wy oczywiście jesteście zaproszeni do sali imienia Zbigniewa Herberta 21 czwartek, 21 dzień maja w Książnicy Pomorskiej o godzinie 18. Benefis Jacka, jak słyszycie, będą niespodzianki.
1: Niezły aparat w Radiu Super FM.

0: Niezły aparat w Radiu Super FM. Zaprasza Andrzej Kutys.
1: W studiu Niezłego Aparatu gość Jacek Fiałkowski. To jest trzecia część naszej rozmowy. Rozmawialiśmy przede wszystkim o twoim beneficie. No w momencie, kiedy już mówimy te słowa, kiedy je słyszycie, to już jest po tym beneficie. On się odbył w sali imienia Zbigniewa Herberta w szczecińskiej Książnicy Pomorskiej. Natomiast też jeszcze przed wejściem do studia Jacek mówi: a właśnie przyszedłem, podpisaliśmy dopiero co umowę, będą kolejne działania. No to teraz już 55 lat twórczości podsumowane, patrzymy w przyszłość. Opowiadaj, co się będzie działo.
2: Jest nowy projekt, ale który właśnie obejmie również ten benefis. Bo on potrwa tak ze 2 miesiące.
1: Mhm. Czy już objął w momencie, kiedy słuchacze tego słuchają.
2: Mhm. I to jest projekt, który jest zatytułowany Szczecin w obiektywie, być, nie być, czyli horyzont fotografii, warsztaty z mistrzem. Z jakimś mistrzem, tak? To znaczy...
1: No to czy z kim konkretnie?
2: Będzie ze mną.
1: Aha, no to bardzo ładnie.
2: No i dostaliśmy...
1: Dofinansowanie
2: z miasta.
1: No, trzeba o tym mówić po prostu, no takie, tak to działa. Nie?
2: No i oczywiście jest to inicjatywa Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej Pomorze Zachodnie. To oni złożyli projekt, no, który został...
1: A czego będziesz uczył ludzi? Nie wiem, tak zastanawiam się, czy to będzie stricte warsztatowe, jakiej przysłony użyć, czy chyba raczej o tym spojrzeniu na miasto będzie dyskusja.
2: Młodych ludzi nie można niczego uczyć. Sam pamiętam dawno, dawno temu w Szczecińskim Towarzystwie Fotograficznym byłem najmądrzejszy z kolegami. Tam było nas kilku, trzech. Wszyscy ci starsi po prostu nic nie potrafili i tak dalej. Zresztą mieliśmy taką grupę wtedy, która się nazywała Dno. 3 razy dno.
1: No i tak, młodzież...
2: I ta nazwa była właściwie adekwatna do tego, co my potrafiliśmy zrobić. Postaram się przedstawić jakby mój punkt widzenia na fotografię. Może się uda jakichś młodych ludzi zachęcić do fotografowania troszeczkę inaczej, bo ja jestem dużym przeciwnikiem fotografii, która istnieje w tej chwili. Taka lukierkowa, smartfonowa.
1: No musi być efekt, a wow, wiesz, ja to zawsze powtarzam.
2: Tak, i to jest po prostu, no... Większość tych zdjęć to jest na granicy kiczu albo wręcz kiczu. Ja wolałbym, żeby młodzi autorzy fotografii skupili się na... myśleniu, koncepcji,
1: a wiesz co, a
2: poszukaniu
1: ja
2: czegoś.
1: Ja tak sobie myślę, że może to też jest kwestia tego, żeby właśnie obyć się troszeczkę z fotografią, bo kiedy człowiek nie ma tego bycia z fotografią, to te kiczowate widoczki zachwycają, ale im więcej zdjęć się obejrzało w życiu, im więcej zdjęć się samemu zrobiło, tym bardziej się często docenia właśnie te nieoczywiste kadry, które wydają się na pierwszy rzut oka proste, a gdy się ma doświadczenie, to się wie, że to nie jest takie proste.
2: Tak. No tak jest po prostu, no.
1: Jacku, a powiedz mi, kiedy odpalacie ten projekt? To będzie głośno, gdzieś się będzie można zgłaszać? Jak to będzie wyglądało?
2: Odpalamy, znaczy benefis.
1: Odpali?
2: Odpali.
1: To znaczy, odpalił, to, już, tak, kiedy tak, rozmawiamy, tak, też odpalił.
2: No i będzie to tam, nie znam dokładnie jeszcze harmonogramu zajęć, to będą chyba 3 spotkania ze mną. No mam nadzieję, że będzie trochę młodych ludzi.
1: Miejmy nadzieję, że to jakaś wystawa później potem będzie,
2: tak,
1: coś takiego.
2: Tak. Potem będę selekcjonerem.
1: Fotoedytorem, o tak nazwijmy, ładnie. To w takim razie słuchaj, umawiamy się na kolejną wizytę w Niezłym Aparacie, jak będziecie podsumowywać ten projekt i oczywiście znasz tutaj kontakt do mnie, zresztą ja wszystkich namawiam, zachęcam tych, którzy nas słuchają, wszelkie właśnie te nasze tutaj szczecińskie, około szczecińskie fotograficzne inicjatywy, ja bardzo chętnie w Niezłym Aparacie o nich mówię, także dawajcie znać, Jacek dał znać, bardzo ci dziękuję za wizytę w studiu.
2: Dziękuję bardzo.
0: Niezły Aparat w Radiu Super FM.

0: Jest 16. Wiadomości Super FM.
1: Służby mają być bardziej wyczulone na fałszywe alarmy. Systemy obrony powietrznej dla Kijowa są w drodze, zapewnia Komisja Europejska. Łatwo Gang zebrał już 12 milionów złotych na operację chorego dziecka.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są dodatkowe zalecenia dla służb, by były bardziej wyczulone na fałszywe alarmy dotyczące pożarów albo zagrożenia życia. Wszystko po serii tego rodzaju alertów oraz interwencji w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. System alarmowania ma być wkrótce przebudowany, o co apelował także sam premier Donald Tusk podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
3: Te potencjalne sankcje za fałszywe zgłoszenia są na papierze bardzo ostre. Natomiast nie wydaje się, aby praktyka działania państwa, i to mówię o wielu latach, polegała na tym, żeby rzeczywiście surowo karać te wykryte, zidentyfikowane, jeśli chodzi o sprawców, przypadki. Więc trzeba się zastanowić, dlaczego prawo, które jest teoretycznie bardzo surowe, nie odstrasza sprawców takich prowokacji.
1: Sprawy fałszywych alarmów prowadzi specjalnie powołany do tego zespół. Terror wobec cywilów w Kijowie to oznaka rosyjskiej rozpaczy, a nie siły, oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dodała, że kolejne systemy obrony powietrznej dla Kijowa są już w drodze. Minionej nocy Rosja użyła systemu rakietowego Oriesznik, przeprowadziła zmasowane ataki na Ukrainę. Kilku cywili zginęło, kilkudziesięciu zostało rannych. 12 milionów już zebrane, a do mety jeszcze trochę kilometrów. Charytatywny influencer Łatwo Gang, czyli Piotr Hanke, jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska. W trakcie przejazdu zbiera pieniądze na terapię genową dla 8-letniego Maxa. To się udało. Teraz pieniądze zbierane są dla kolejnego chłopca, Adasia.
4: Słuchajcie, wielkie serducha dla was, piękna sprawa. Max, masa miłości, ciebie, jesteś niesamowitym chłopakiem. Piękny dzień.
1: Potrzeba 3,5 miliona złotych. Adam choruje także na dystrofię mięśniową, rzadką chorobę genetyczną. W poprzedniej akcji charytatywnej Łatwo Gang zebrał ćwierć miliarda złotych dla fundacji Cancer Fighters. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału, zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia.
0: Niedziela z Radiem Super FM.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: I po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
3: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Niedziela jest pod znakiem muzyki, teatru i mocnych emocji. Wieczorem teatralny repertuar zdominuje ważne tematy społeczne. Teatr Kana pokaże projekt Matka, bezkompromisowy spektakl o prawdziwym obliczu macierzyństwa. Także o 19:00 Teatr Współczesny zaprosi na Trump, Królewski Szlak. Sceniczną opowieść o walce, o uwagę i wpływy we współczesnym świecie. Wcześniej jednak o 17:00 w Zamku Książąt Pomorskich zobaczycie psychologiczny thriller Idiota. To historia eksperymentu, który szybko wymyka się spod kontroli. Na tę samą godzinę Teatr Kameralny przygotował spektakl Wszystko przez hrabiego, opowiadający o miłości, przyjaźni i ludzkich relacjach. Niedziela w Szczecinie upłynie też pod znakiem wspomnień, muzycznych spotkań i koncertów, które połączą różne epoki oraz style. Od sentymentalnych opowieści o Monice Szwaji przez operowe arie, aż po dawną muzykę i przeboje Filipinek. Popołudnie warto zacząć w Starej Rzeźni. To wydarzenie poświęcone pamięci Moniki Szwaji, pełne wspomnień, reportaży i spotkań z przyjaciółmi i czytelnikami pisarki. Wieczór uzupełni koncert legendarnej grupy Ryczące Dwudziestki. Wstęp jest bezpłatny. Restauracja jachtowa zaprasza na koncert w rytmie Filipinek. W ramach cyklu Stołczyńskie Inspiracje usłyszycie największe przeboje kultowego zespołu, poznacie historię grupy i klimat minionych dekad, także od strony mody i obyczajów tamtych lat. Wieczór przyniesie kilka propozycji także dla melomanów. W Pałacu pod Globusem o 18:00 rozpocznie się koncert Wysokie C, przygotowany przez klasę śpiewu solowego Joanny Chorodko. W programie znajdą się pieśni i arie z oper i operetek, m.in. Carmen, Fausta czy Zemsty Nietoperza. Wstęp jest bezpłatny. Na koncerty traficie także w kościołach. O 18:00 w kościele Piotra i Pawła muzyka dawna spotka się z improwizacją jazzową i współczesnym brzmieniem. Historyczny repertuar zabrzmi tam obok partii saksofonu i perkusji. Zwieńczeniem niedzieli będzie finał Festiwalu Muzyki Dawnej. O 19:00 w kościele przy ulicy Energetyków rozpocznie się koncert Scena Inspiracji, promujący młodych wykonawców specjalizujących się w muzyce dawnej. To propozycja dla tych, którzy cenią historyczne brzmienia w świeżym i nowoczesnym wydaniu. To były najważniejsze wydarzenia kulturalne w Szczecinie. Udanej niedzieli!
2: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Niedziela z radiem.

0: reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: I po reklamie.
8: Jest 17. Wiadomości Super FM.
9: Jeszcze dziś możliwy jest pokój na Bliskim Wschodzie, mówią Amerykanie. Macron rozmawiał telefonicznie z Łukaszenką o współpracy z Europą. Za chwilę też zaskoczenie wśród turystów.
10: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
9: Parkomaty w środku lasu nad morzem.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeszcze dziś możemy otrzymać więcej informacji o porozumieniu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio. Prezydent Donald Trump twierdzi, że umowa jest już w dużej mierze wynegocjowana, a do omówienia zostały ostatnie szczegóły. Dość entuzjastyczne komunikaty o możliwym porozumieniu tym razem płyną też ze strony Teheranu. A więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
11: Porozumienie miałoby dotyczyć przede wszystkim udrożnienia cieśniny Ormus, kluczowej dla światowej gospodarki, którą Iran zablokował na początku marca. Według amerykańskich mediów Teheran miał już wstępnie zaakceptować punkty dotyczące otwarcia cieśniny bez opłat za tranzyt. Porozumienie miałoby zakończyć walki w całym regionie, w tym w Libanie.
9: Prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał telefonicznie z przywódcą Białorusi Aleksandrem Łukaszenką, tak twierdzi agencja AFP. Urzędnicy Łukaszenki mówią, że do rozmowy doszło z inicjatywy Francji. Przywódcy rozmawiali o relacjach Białorusi z Unią Europejską i z Francją. Turyści nad morzem są zniesmaczeni nowym całodobowym parkingiem. Powstał w środku nadmorskiego lasu w Mikoszewie na Mierzei Wiślanej. W tym cichym zakątku ludzi właściwie nie ma, a dzierżawca terenu postawił dwa parkometry i kasuje w nich po 10 zł za godzinę przez całą dobę. To drożej niż w samym centrum Gdańska, mówią odwiedzający Mikoszewo.
12: Pierwszy raz się spotkałem, że parking jest płatny leśny, nie? Pierwszy raz.
13: Ja uważam, że to jest za drogo, stanowczo za drogo te parkingi, dlatego że człowiek przyjeżdża na chwilę i godzinę, dwie, trzy, powiedzmy, to jest po 10 zł i potem od razu 40, tak?
10: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
9: Teren parkingu leśnego należy do Lasów Państwowych, które wpływy z dzierżawy przeznaczają na remont wiat i utrzymanie szlaków. Industria Kielce pokonała w Płocku Orlen Wisłę 30-25. To pierwszy mecz o Mistrzostwo Polski piłkarzy ręcznych. Gra o tytuł mistrza toczy się do dwóch zwycięstw. Drugi mecz odbędzie się za tydzień w Kielcach.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Reklama.
1: Masz Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super, no to jak dołączyć?
1: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teraz elewacja. Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku, tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.
9: Jest 18:00. Wiadomości Super FM.
10: Znamy więcej szczegółów dotyczących strzelaniny pod Białym Domem. Ożywia się rynek mieszkaniowy, więcej nowych inwestycji. Chorzowskie schronisko dla zwierząt chce osłodzić życie swoim podopiecznym. Dostaną plażę i nowoczesny wybieg.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znamy więcej szczegółów dotyczących strzelaniny pod Białym Domem. Przypomnijmy, do wymiany ognia doszło minionej nocy polskiego czasu. Agenci Secret Service zastrzelili napastnika. Jedna osoba została ciężko ranna. Dziennikarze uciekali do sali konferencyjnej Białego Domu.
11: Deal is close, only for the two sides to remain far apart.
10: Sprawcą był 21-letni mężczyzna. Informacje w tej sprawie zebrał Cezary Jaszczyk.
12: 21-latek był dobrze znany agentom. W zeszłym roku dwukrotnie próbował blokować wjazd na teren Białego Domu, twierdząc, że jest Bogiem. W czasie przymusowych badań psychiatrycznych wyznał, że uważa się za prawdziwego Osamę Bin Ladena. Wówczas pojawiły się też obawy, że może próbować wyrządzić krzywdę prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Wrócił przed Biały Dom z bronią i oddał strzały w kierunku funkcjonariuszy. Został śmiertelnie postrzelony. Stacja CNN relacjonuje, że w czasie strzelaniny ciężko ranny został jeden z przechodniów, który w stanie krytycznym trafił do szpitala.
10: Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Oto Dom. Zamiast kojców, plaża i kąpiele w wodzie. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie stworzy dla swoich psiaków prawdziwą plażę. Czeka na to 60 czworonogów. Jak podkreśla Kamila Maciejczyk z chorzowskiego schroniska, uwielbiają wodne zabawy i każda taka atrakcja poprawia ich samopoczucie.
13: Czyli dużą piaskownicę, gdzie ustawimy baseniki dla psiaków, jakieś zabawki, będą mogły się wytarzać w piachu, wyszaleć. Stwierdziliśmy, że chcemy troszkę urozmaicić życie naszych schroniskowych podopiecznych.
10: W schronisku niedawno otwarto też specjalny wybieg, z którego mogą korzystać także mieszkańcy przychodzący ze swoimi psami. Od jutra do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych. Zaczął się remont. Do schroniska nad Morskim Okiem można dojść alternatywną trasą przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Waksmundzką Rówień.
9: Niedziela z Radiem Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Reklama. AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
1: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: I po reklamie.
3: Niedziela z radia.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super, no to jak dołączyć?
1: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor.kia.pl.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
9: A cappuccino też za 7?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
17: I po reklamie.
18: Jest 19. Wiadomości Super FM.
19: Magdalinetti, Magdalena Fręch już w drugiej rundzie Wielkiego Szlema w Paryżu. Polskie miasta zmagają się z prawdziwą plagą szczurów, a firmy skarżą się na nieuczciwą konkurencję z Chin.
17: Super FM. Wiadomości.
19: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Magdalinetti i Magdalena Fręch awansowały do drugiej rundy wielkoszlemowego French Open. Linet wygrała z Czeszką Terezą Walentową, a Fręch z Rumunką Eleną Gabrielą Rusem. Tenisistka z Rumunii poddała mecz w drugim secie. Jutro grę zacznie Iga Świątek. Zmierzy się z Australijką Emerson Jones. Jej mecz powinien zacząć się około południa. Coraz więcej miast walczy z plagą szczurów. Gryzoni jest więcej niż w poprzednich latach. W Gliwicach władze zdecydowały się na pierwszą w historii miejską deratyzację, by ograniczyć rozrastającą się populację gryzoni. Mieszkańcy Gliwic potwierdzają i zgłaszają.
20: Nawet wiem, gdzie jeden mieszka. Koło śmietniczka taką norkę ma.
19: I to w samym centrum miasta, dlatego pojawi się tam 120 specjalnych karmników z trutką. Choć jak mówi Mariusz Kopeć z gliwickiego magistratu, mieszkańcy też muszą zadbać o swoje miasto.
21: Wyrzucanie jedzenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych niestety zachęca gryzonie do bytowania.
19: Akcja deratyzacji ruszy w czerwcu, potrwa 4 tygodnie. W ciągu miesiąca lub dwóch powinniśmy poznać kompleksowy plan relokacji amerykańskich żołnierzy w Europie, tak twierdzi wiceminister obrony Stanisław Wziątek.
22: Teraz mam informację taką. Tak, rozpoczynamy rozmowę. Ile będzie tych żołnierzy amerykańskich w stałych bazach? Jakiego rodzaju to będą żołnierze? Czy to będą tylko i wyłącznie komponenty dowódcze? Czy to będą określone brygady bojowe?
19: Przypomnijmy, niedawno Pentagon ogłosił, że wstrzymuje wysłanie do Polski 4000 żołnierzy brygady pancernej w ramach rotacji, a kilka dni później Donald Trump ogłosił, że to był błąd i wyśle do Polski 5000 wojskowych. Coraz więcej europejskich firm, w tym także polskich, skarży się na nieuczciwą konkurencję z Chin. Parlament Europejski przyjął rezolucję o potrzebie większej ochrony unijnych przedsiębiorstw i miejsc pracy. Z Polski do Komisji Petycji trafiły skargi m.in. od producentów wózków dziecięcych i obuwia, mówi Bogdan Żońca, przewodniczący Komisji Petycji.
23: Trzeba każdy produkt przychodzący do Unii Europejskiej solidnie opodatkować.
19: Nowe opłaty na towary zamówione z Chin wchodzą w życie 1 lipca.

0: Reklama. W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Masz Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: Modivo e-obuwie, TTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
0: I po reklamie.
3: Jest 20. Wiadomości Super FM.
4: Dowiemy się, kto zgłaszał fałszywe alarmy, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wzrasta liczba chorych na wirusa Ebola w Afryce. Święto kina w Cannes i nagroda dla Pawła Pawlikowskiego za reżyserię Ojczyzny.
0: Super FM. Wiadomości.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu kilkudziesięciu godzin będzie wiadomo, kto stał za fałszywym alarmem w domu rodziny prezydenta, poinformował wiceminister spraw wewnętrznych. Jak mówi Czesław Mroczek, działania policji są zaawansowane.
5: Sprawcy nie pozostaną bezkarni. Poczekajcie państwo ten dzień czy dwa na komunikat policji.
4: Przypomnijmy, od kilkunastu dni służby otrzymują fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy i osoby publiczne związane z prawicą. Niepokojący wzrost zachorowań na ebolę w Afryce Środkowej. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia liczba zarażonych wzrosła trzykrotnie, z 200 do 600 osób. W Europie dotąd nie odnotowano zachorowań na ebolę. Gumowymi kulami będą odstraszane niedźwiedzie w Bieszczadach. Sejm uchwalił nowe przepisy w tej sprawie. To ma być odpowiedź na coraz śmielej pojawiające się drapieżniki przy wsiach i drogach, mówi biolog Robert Gacka z Parku Ochrony Bieszczadzkiej Fauny.
6: O tym już była mowa w 2011 i 2012 roku, jak został ogłoszony program ochrony niedźwiedzia w Polsce. Już wtedy naukowcy ostrzegali, grupy interwencyjne i te interwencje to nie jest panaceum na rozwiązanie tego problemu, bo rozwiązanie tego się składa z profilaktyki, prewencji i interwencji.
4: Ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta. Film Fjord Christiana Mungiu otrzymał Złotą Palmę dla najlepszego filmu na festiwalu w Cannes. Fjord to opowieść o dwóch rodzinach żyjących w małej wiosce w Norwegii. A przypominamy też, że nagrodę za najlepszą reżyserię zdobył Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Gratka też dla miłośników kameralnego kina. Jeszcze do środy potrwają dni śląskich kin studyjnych. Nagrodzony przez organizatorów Mariusz Jasiński przyznaje, że wybrał się z żoną do 15 kin w regionie.
7: Wspierajmy lokalną kulturę, wspierajmy siebie nawzajem. Jeździmy do siebie, wpadnijmy do tego miasta, zostawmy tam jakąś kasę za jakiś obiad. Przejdźmy się, zobaczmy, poznajmy historię. Myślę, że to ciekawy sposób na to, żeby część z tych kin uratować.
4: Festiwal obejmuje 17 kin w 15 śląskich miastach. Przypominamy, do środy.
3: Niedziela z radiem Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Reklama.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: I po reklamie.
4: Niedziela z radiem Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.